0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli wracając z Medjugorje i wszystkich poszkodowanych w wypadku. Kardynał Pietro Parolin apeluje o to, by pamiętać o chrześcijanach, którzy także dziś giną za wiarę. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje, Leon XIV wystosował telegram, w którym zapewnia o modlitwie i ojcowskiej bliskości. Skierował go na ręce metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby.
2: Jego świątobliwość papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów powracających z Medjugorje. Czytamy w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietra Parolina. Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
1: Dziś opublikowano także telegram, w którym papież zapewnia o modlitwie w intencji ofiar i poszkodowanych w katastrofie promu pasażerskiego na jeziorze Kariba w Zimbabwe. Wskutek wypadku zginęły tam dziesiątki osób, wśród nich wiele dzieci. Kardynał Pietro Parolin przypomina, że chrześcijanie także dzisiaj są prześladowani za wiarę. Mówił o tym podczas obchodów 900-lecia powrotu relikwii świętej Agaty do Katanii na Sycylii. Sekretarz stanu, który reprezentował Leona XIV podczas jubileuszowych uroczystości, mówił o tym, że świadectwo męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, jak podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
3: O beata la nostra chiesa!
2: O błogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.
1: Episkopat Indonezji opublikował notę duszpasterską, w której wzywa Kościół do większego zaangażowania w życie społeczne kraju. Biskupi wskazują m.in. na ubóstwo, rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka i pogarszającą się jakość demokracji. Ostrzegają przed kryzysem ekologicznym i, jak to określają, zmęczeniem moralnym społeczeństwa.
4: Biskupi przypominają, że wiara nie może pozostać zamknięta przy ołtarzu, ale powinna przekładać się na codzienne życie. Dlatego wzywają do obrony praw człowieka i najsłabszych, edukacji politycznej młodych oraz troski o środowisko. Kościół ma współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pozostając jednocześnie krytycznym partnerem władz.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej papieża Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. 2 tygodnie temu, po lipcowej przerwie, Ojciec Święty wznowił swoje cośrodowe spotkania z wiernymi, które z powodu wysokich temperatur odbywają się w watykańskiej bazylice, a papież podejmuje rozpoczęty na początku tego roku cykl kateches dotyczących Soboru Watykańskiego II. Rozpoczynając ten cykl, Leon XIV w styczniu, mówiąc o soborowych dokumentach, powiedział, że ważne jest poznanie ich z bliska i uczynienie tego nie poprzez pogłoski lub interpretacje, które zostały im nadane, lecz poprzez ponowne ich odczytanie i refleksję nad ich treścią. Tę refleksję Leon XIV zaczął od pochylenia się nad najważniejszymi rangą dokumentami. Są to 4 soborowe konstytucje. Papież omówił już konstytucję dogmatyczną o objawieniu Bożym Dei Verbum oraz konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium, a 6 poprzednich kateches poświęcił konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W ubiegłym tygodniu Ojciec Święty skupił się na 5 rozdziale konstytucji, której tematem jest rok liturgiczny, a teraz znakiem krzyża rozpoczyna się już dzisiejsza audiencja, która jak zawsze po pozdrowieniu liturgicznym zostanie odczytany fragment Słowa Bożego przeznaczony na dzisiejszą audiencję. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. Jest to fragment 3 rozdziału listu świętego Pawła do Kolosan, wersety 16 i 17. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Fragment Pisma Świętego zostanie teraz odczytany w różnych językach.
1: Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
2: A reading from the letter of Saint Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord.
3: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wort des lebendigen Gottes.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios.
5: A w dzisiejszej audiencji generalnej uczestniczy wiele pielgrzymów z Polski. Oprócz indywidualnych pielgrzymów obecne są także zorganizowane grupy, między innymi z parafii świętego Franciszka z Asyżu w Toporowie z archidiecezji częstochowskiej, pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Lipuszu, z parafii pod wezwaniem świętego Floriana w Bedlnie, z parafii pod wezwaniem świętego, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Topólce, z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Brzozowicy Dużej, a także sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie.
6: Salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que o fizerdes em palavras ou obras seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسبيحة وأناشيد روحية. ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. كلام الرب.
7: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże.
5: A teraz rozpoczyna się już katecheza Ojca Świętego Leona XIV. Drodzy bracia i siostry, szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II poświęcony jest muzyce sakralnej. Stwierdza on: muzyczna tradycja całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego, szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. A następnie precyzuje: Muzyka kościelna będzie tym wznioślejsza, im ściślej zespoli się z czynnością liturgiczną, czy to serdeczniej wyrażając modlitwę, czy przyczyniając się do jednomyślności, czy wreszcie nadając uroczysty charakter świętym obrzędom. Znajdujemy tu sedno nauczania soborowego, które potwierdza i pogłębia funkcję ministerialną muzyki w liturgii, podkreśloną już przez świętego Piusa X w motu proprio inter sollicitudines. Muzyka jest bowiem częścią czynności liturgicznej, a nie jedynie ozdobą celebracji. W liturgii śpiew i gra na instrumentach oznaczają modlitwę, która zestraja nasze serce z sercami sióstr i braci oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża w szczególności uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, cantare amantis est, czyli śpiew jest właściwością miłującego. Jest to bardzo ważne, ponieważ pomaga otworzyć serce na działanie Boga poprzez łaskę i pozwolić, aby ono nas kształtowało. Śpiew ponadto sprzyja komunii. Poprzez symfonię głosów przyczynia się do jedności serc, przezwyciężając różnice między osobami i jednocząc wszystkich w uwielbieniu Boga. Staje się w ten sposób epifanią Kościoła, namacalnym przejawem komunii, która należy do samej jego natury.
8: Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune.
5: Z głębokiej wartości teologicznej śpiewu sakralnego, będącego integralną częścią czynności liturgicznej, wynikają pewne wymagania. Pierwszym jest to, że niezależnie od mód czy szczególnej wrażliwości autorów, śpiew sakralny powinien na każdym poziomie jak najbardziej odpowiadać danemu momentowi celebracji. Forma zaś, zwłaszcza pod względem melodycznym, powinna być zarazem szlachetna i prosta, odznaczać się wysoką jakością muzyczną i być łatwa do wykonania, zwłaszcza gdy ma być śpiewana przez całe zgromadzenie. Z tego samego powodu Sobór zaleca, aby również teksty były odpowiednie, głębokie, a zarazem łatwo zrozumiałe, inspirowane przede wszystkim Pismem Świętym, księgami liturgicznymi i duchową tradycją Kościoła. Należy czuwać nad tym, aby dynamika wyrażona w starożytnej zasadzie lex orandi, lex credendi, oznaczającej, że prawo modlitwy jest także prawem wiary, pozostała żywa i nadal się rozwijała. Sacrosanctum Concilium poświęca wiele miejsca tematowi czynnego uczestnictwa wiernych. Winno być ono rozumiane, począwszy od większej świadomości tajemnicy, która jest celebrowana, aż do jej związku z codzienną egzystencją, w duchu ciągłego nawracania się, który winien charakteryzować życie wszystkich wiernych. Jeśli chodzi natomiast o konkretne sposoby realizowania aktywnego uczestnictwa poprzez szczególną rolę muzyki sakralnej, Konstytucja udziela jasnej odpowiedzi. Należy zachęcać wiernych do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni oraz do zachowywania pełnego czci milczenia. I zachęca każdego, czy to duchownego, czy wiernego świeckiego, aby wykonywał w pełni wyłącznie tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych, w harmonijnej równowadze między różnymi posługami, poszczególnymi działaniami i chwilami milczenia. Sobór przywiązuje następnie wielką wagę do śpiewu gregoriańskiego, nie wykluczając jednak z celebracji innych rodzajów muzyki sakralnej. Szczególną uwagę poświęca również organom, natomiast użycie innych instrumentów jest dopuszczalne, o ile nadają się albo mogą być przystosowane do użytku sakralnego, jeżeli odpowiadają godności świątyni i rzeczywiście przyczyniają się do zbudowania wiernych. Jednym z tematów bliskich reformie soborowej jest inkulturacja, także w dziedzinie muzyki sakralnej. W odniesieniu do tradycji muzycznych różnych kultur szczególnie podkreśla się znaczenie traktowania ich z należytą powagą jako części życia religijnego i społecznego ludzi. Dlatego z jednej strony zaleca się, aby wszystkim zapewnić odpowiednie kształtowanie zmysłu religijnego. Z drugiej zaś, aby w miarę możliwości pielęgnować tradycyjną muzykę tych ludów, tak w szkołach, jak i w liturgii. W kontekście liturgicznym szczególne zadanie przypisuje się zespołowi śpiewaków, schola cantorum, będącemu narzędziem duszpasterskim, którego rozwój należy wspierać. Do takich zespołów należy poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie wiernych, gdy ci śpiewem w niej uczestniczą. W tym celu kompozytor muzyki sakralnej jest wezwany do poznawania i strzeżenia muzycznego dziedzictwa Kościoła oraz do czerpania z niego inspiracji przy tworzeniu nowych kompozycji służących liturgii, z poszanowaniem współczesnej wrażliwości i różnych tradycji kulturowych oraz z koniecznością usunięcia z kultu niekonsekwencji stylu, przestarzałych form wyrazu, niedbałej o muzykę i tekstów, które nie odpowiadają wielkości sprawowanego aktu, aby zapewnić godność i wysoką jakość form muzyki liturgicznej. Z tych wszystkich względów ojcowie soborowi zalecają promowanie kształcenia i praktyki w zakresie muzyki sakralnej w seminariach, nowicjatach oraz domach studiów dla zakonników i zakonnic, a także w innych instytutach i szkołach katolickich, jak również zapewnienie muzykom i śpiewakom rzetelnej formacji liturgicznej. Drodzy bracia i siostry, ojcowie Kościoła przywiązywali wielką wagę do śpiewu liturgicznego, będącego symbolem komunii eklezjalnej. Dlatego możemy zakończyć tymi pięknymi słowami świętego Ignacego z Antiochii. I niech każdy z was także włączy się w ów chór, abyście w harmonii waszej zgody, biorąc ton Boga w jedności, śpiewali jednym głosem Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Wówczas On was usłyszy i pozna przez was dobre czyny, że jesteście członkami Syna Jego. Cytatem świętego Ignacego z Antiochii zakończył swoją dzisiejszą katechezę papież Leon XIV, którą poświęcił szóstemu rozdziałowi Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium, rozdziałowi, który dotyczy muzyki sakralnej. A skrót katechezy zostanie teraz odczytany w różnych językach, na początku w języku francuskim.
1: Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le sixième chapitre de la Constitution Sacrosanctum Concilium est consacré à la musique sacrée, partie intégrante de l'action liturgique. Dans la liturgie, chanter et jouer signifie prier en harmonisant son cœur avec celui de ses frères et sœurs et avec Dieu dans la participation active au mystère célébré. La musique exprime la dimension affective de la prière. En plus, le chant favorise la communion. Les textes pour la musique doivent être inspirés des saintes écritures, des livres liturgiques et de la tradition spirituelle de l'Église. Sacrosanctum Concilium consacre une grande place au thème de la participation active des fidèles. Et notre thème, cher à la réforme conciliaire, est celui de l'inculturation dans le domaine de la musique sacrée. La Schola Cantorum est un instrument pastoral qui doit être encouragé afin de favoriser la participation active des fidèles par le chant. Les pères conciliaires recommandent la promotion de la formation et de la pratique de la musique sacrée dans les maisons de formation religieuse comme dans les établissements catholiques. Il faudrait aussi garantir aux musiciens et aux chanteurs une solide formation liturgique. Le chant liturgique est le symbole de la communion ecclésiale. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa...
1: Streszczenie katechezy zostanie teraz odczytane w języku portugalskim.
0: ...por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos o ciclo de catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, focando-nos hoje na música sacra. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à inculturação do Evangelho através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto cordialmente fedeli di lingua portoghese.
1: Serdecznie pozdrawiam wiernych mówiących po portugalsku.
2: Sant'Agostino ha scritto.
1: Święty Augustyn napisał: kto wyśpiewuje chwałę, nie tylko śpiewa, ale kocha tego, do którego kieruje swój śpiew. Uczyńmy śpiew liturgiczny wyrazem naszej miłości do Boga. Z całego serca wam błogosławię.
0: Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Santo Agostinho escreveu: quem canta o louvor não somente canta, mas ama aquele a quem dirige o seu canto. Façamos do canto litúrgico uma expressão do nosso amor a Deus. Abençoo-vos de coração.
1: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku arabskim.
3: ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألم شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal.
1: Pozdrawiam wiernych mówiących po arabsku, zwłaszcza tych, którzy przybyli z Libanu. Muzyka liturgiczna to cenne narzędzie, za pomocą którego oddajemy chwałę Bogu i wyrażamy radość nowego życia w Chrystusie. Niech Pan błogosławi Wam wszystkim i zawsze Was strzeży od wszelkiego zła.
3: الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جداً نؤدي بها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fińczysz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la
1: Ojcze
5: quale
1: Święty,
5: Santo Padre impartirà la
1: już za chwilę pozdrowi pielgrzymów w języku włoskim, po czym wspólnie pomodlimy się modlitwą Ojcze Nasz po łacinie.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Serdecznie witam pielgrzymów mówiących po włosku.
2: In particolare saluto le
1: szczególności pozdrawiam siostry ze zgromadzenia córek Bożej Opatrzności zgromadzonych na kapitule generalnej. Zachęcam je do rozpalenia na nowo płomienia miłości, który charakteryzował życie ich założycielki, czcigodnej matki Eleny Bettini. Pozdrawiam także zakonników, pasjonistów oraz kapucynów wiernych z parafii Macchia Valfortore z miejscowości Castello di Godego oraz z miejscowości Ponteranica. Pozdrawiam także chór Serpe di Sinai. Zachęcam wszystkich do radosnego dawania świadectwa o miłości Chrystusa do każdego stworzenia. Na koniec kieruję moje myśli do młodzieży, chorych i nowożeńców. Pragnę zachęcić każdego z was do ciągłego rozwijania w sobie autentycznej świadomości pokoju. Chciałbym, abyście mieli szczerą świadomość, że pokój jest cennym i wielkim dobrem oraz że do jego osiągnięcia potrzebne jest silne i stałe zaangażowanie, podążając z uczciwością i prawdą drogami, które budują i potwierdzają pokój w społeczeństwie. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa. A teraz pomódlmy się modlitwą pańską.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami i z duchem twoim.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwem zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV, który w swojej katechezie kontynuował dziś swoją refleksję nad konstytucją o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W szczególny sposób Leon XIV pochylił się nad szóstym rozdziałem konstytucji dotyczącym muzyki sakralnej. Papież podkreślił znaczenie jakości muzyki liturgicznej, jakości, która powinna być widoczna zarówno w melodii, jak i w tekście, który według soborowego nauczania powinien być inspirowany Pismem Świętym, księgami liturgicznymi i duchową tradycją Kościoła. W ten sposób Leon XIV przypomniał o tym, że słowa naszej modlitwy, szczególnie modlitwy liturgicznej, są wyrazem naszej wiary, według starożytnej zasady lex orandi, lex credendi. Ojciec Święty wskazał dziś także na to, jak ważnym jest, by wierni uczestniczący w liturgii aktywnie włączali się w śpiew. Jest tak dlatego, mówił Leon XIV, że śpiew z jednej strony otwiera serca wiernych na działanie łaski Bożej, z drugiej zaś strony w piękny sposób staje się we wspólnocie wyrazem jedności, harmonii i komunii, która należy do samej natury Kościoła. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
2: Il Concilio Vaticano II confirma e profondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
3: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
3: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
3: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i wprawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
2: Il Concilio Vaticano II confirma e profondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
3: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
3: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
3: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i w prawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.